0: pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Oglądaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.
0: Kacha dorzuci.

planet, co mnie wie. Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej. Mówi językiem ciała, mówi.

jak good morning zmieniły. Budzi mnie szum wysokich fal, ludzie i tłuma, ja wychodzę sam. Tu nie ma nikogo, kto zna mnie, cienie tu chodzą po ścianie. To cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To już

głowę, bo to musi bardzo boleć. Platynowe płyty wypełniają cały pokój. No i przy tym wszystkim zostałem ojcem roku.

0: Meloradio Olsztyn. Słuchaj na 95 FM. Reklama.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay. Paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: A o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak.
3: A jak lemoniadę?
1: Też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko.
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
4: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci

0: Tak, Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.
1: O reklamie.

0: Mello Radio.
1: Za oknem burza, krople spływają na brugę, się na nogę.

0: I'm a fireball.
1: Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
3: Marian, co ty robisz?
2: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
5: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża, lub zadzwoń 608 030 058.
6: Ach, ta drżąca powieka.
7: I ten nocny skurczełydek.
6: Biorę magnez i nie czuję efektu.
8: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
9: Mega okazje, a do tego turbo rabat.

pomoście. Czekamy, aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

To cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Reklama.
1: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Smartfon Poco X8 Pro 256 GB tylko 1149 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1279 zł. Allegro Days do 17 sierpnia.
2: Marian, o czym myślisz?
3: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
2: O mega okazjach w Media Expert.
3: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża, lub zadzwoń 608 030 058.
6: Jeśli twoja skóra tak skrzypi, to znak, że jej bariera ochronna jest naruszona. Potrzebujesz CeraVe, skutecznego i delikatnego oczyszczania stworzonego z dermatologami. Produkty do mycia twarzy CeraVe dokładnie oczyszczają i zawierają trzy kluczowe ceramidy, aby wspierać barierę ochronną skóry już po pierwszym myciu. Zapomnij o uczuciu ściągnięcia i poczuj różnicę. Jeszcze nie oczyszczasz twarzy z CeraVe? Nie czekaj! Teraz cała marka CeraVe do minus 40% podczas dni klubu Drogerii Superfarm.
7: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
8: Skąd ta pianek, kochanie?
7: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
2: Marian, a gdzie mogę kupić
3: na ten... Na mediaexpert.pl.
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.

0: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
1: Marian, co ty robisz?
2: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
4: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
5: Szóstka w Lotto? Każdy o niej marzy. A teraz możesz pobiec po swoją. 6 września wystartuje bieg Lotto na szóstkę. 6 kilometrów, 6 miast i jeden wspólny cel. Wsparcie leczenia chorób płuc. Na uczestników czekają także niespodzianki od Lotto. Szczegóły w dniu biegu. Wejdź na biegna6.pl i zapisz się. Bieg Lotto na szóstkę w twoim mieście już 6 września. No to 6!
6: Trenerzy, jak myślicie, co znajduje się przed wami?
7: Kolego Pikachu!
6: Nie!
7: Ha? Jak to?
6: To Lego Pikachu jedzący kanapkę. Odkryj zestawy Lego Pokémon z interaktywnym systemem Smart Play, który ożywia zabawę. Lego Pokémon. Teraz ty jesteś trenerem.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: O reklamie. Melo Radio Olsztyn. Słuchaj na 95 FM.
9: Sponsorem programu jest właściciel marki Lucatto, oferujący produkty do przygotowania w airfryerze.
10: Siemano, 10 na zegarach, a my oczywiście podkręcamy tempo na niedzielę. I już na sam początek będzie hype, James Hype. Mikołaj, siemano, zapraszam do 15.

Kygo, Max McNown, Take Me Back. Tak podkręcamy tempo w Meloradiu. A jeśli chcielibyście wrócić na chwilę chociaż na Sunrise Festival 2026, to będzie opcja w październiku przeżyć to jeszcze raz. No przynajmniej taką namiastkę, bo jeden z headlinerów szybko powraca do Polski. Oliver Heldens jako Hilo wystąpi 16 października w warszawskiej Progresji, a bilety trafią do sprzedaży już jutro. No nie może was tam zabraknąć, jeśli jesteście still into him.

0: Chubby Romeo, Fly High w Meloradiu, no jest wysoko w niedzielę rano, a może być jeszcze wyżej. Madonna i Martin Garrix jeszcze w tej godzinie na pewno zagrają, a wcześniej Vinay i Rise Up, idealne po wstaniu. Zostańcie koniecznie z Meloradiem.
1: Sponsorem programu był właściciel marki Lucatto, oferujący produkty do przygotowania w airfryerze. I have a dream.

0: Reklama.
1: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
2: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
1: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: Słuchaj, Marian.
4: No?
3: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmę podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
4: Ta.
3: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
4: No i co, Barbara, i co?
3: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
4: Ta Mariolka to jest naprawdę...
5: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
6: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
7: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
8: O.
7: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
8: O, a o ile?
7: 35 groszy taniej na litrze.
8: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
7: Tak.
9: A jak lemoniadę?
7: No też.
8: To poprosimy.
7: Ale co?
9: Wszystko.
7: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
10: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe. Teraz aż 50% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A woda mineralna Muszynianka, dwa rodzaje, 1,5 litra. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 12. Najniższa cena z 30 dni 3,29. Mieszaj dowolnie. Butelka z kaucją. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Największe hity, letnia energia i wyjątkowe gwiazdy. Tego wieczoru nie może was zabraknąć. Lato Z zawita do Ełku. Na scenie Starej Plaży Miejskiej wystąpią Roxy i Agnieszka Chylińska. Start koncertów o godzinie 19, gdzie czekać na was będą liczne atrakcje. Na koncert zapraszają prezydent miasta Ełku Tomasz Andrukiewicz, Ełckie Centrum Kultury oraz Radio Z. Lato Z, 22 sierpnia, Stara Plaża Miejska przy ulicy Parkowej w Ełku.
12: Mega okazje, a do tego turbo rabaty na mediaexpert.pl. A już od jutra zapraszamy do wszystkich sklepów Media Expert.
13: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
0: O reklamie. Meloradio Olsztyn na 95 FM.

Ucałuj mnie lato. No i mam obawy, że jeszcze Latos prezentuje nam takiego, wiecie, niechcianego, gorącego, mokrego buziaka jak ciotka na weselu. Ale no bardziej martwią mnie całusy, które pojawiły się wcześniej, bo zawsze upały pokrywały się z mądrościami ludowymi, mówiącymi, że o, jak w ten dzień będzie gorąco, to w zimie będzie turbo mróz. Pocieszam się jednak tylko tym, że nie ma nic głupszego niż mądrości ludowej.

0: Close Your Eyes to Felix Jeniwajs i Miss Lee. I tak właśnie podkręcamy tempo jeszcze przed 11, ale oczywiście się nie zatrzymujemy, bo za chwilę jeszcze więcej najlepszych hitów na dobry weekend.
1: A już o 11 zagramy
0: Dub Dogs, How Does It Feel? Ten numer punktualnie o 11, bo kiedy inni gadają, to my już gramy.

0: Reklama.
1: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
2: Marian, co ty robisz?
1: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
4: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu sierpc, ser żółty, różne rodzaje, 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie trzech. Cena sprzed obniżki 6,49. A kawa mielona Woseba, Mokka Fix Gold, 500 gramów. Teraz tylko 11,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 35,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super. Ceny.
3: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
0: O reklamie.
6: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
7: Siemano, 11 na zegarach, a my oczywiście nie zwalniamy, tylko podkręcamy tempo, mimo tego, że jest niedziela, mimo tego, że jest jeszcze no względnie wcześnie, to dajemy radę. How does it feel? Dub Dogs na dobry początek. Mikołaj Siemano, zapraszam do 15.

Run, run, river. Ale dzisiaj to bardziej mi morze chodzi po głowie, bo dzisiaj mamy Dzień Latarnika. No i chciałbym przytoczyć mądrości takiego latarnika, który dzieli się przemyśleniami na temat życia ze szczytu swojej latarni. Posłuchajmy. Inspirujące słowa. Mam nadzieję, że dzisiaj z wami zostaną do końca.

0: To coś, to młody White tu jest, a kto jeszcze będzie tu w Melo Radio w tej godzinie? No, Lekeli na pewno. Zagramy I Follow Rivers, będą też lepsze czasy od Robina Schulza.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
2: Melo Radio Olsztyn.

0: Reklama.
1: Marian, o czym myślisz?
2: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
1: O mega okazjach w Media Expert.
2: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: To była zwykła spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
5: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża, lub zadzwoń 608 030 058.
6: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
7: Skąd ta piana, kochanie?
6: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
8: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
9: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.

0: kaufland.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Upał. Klimatyzacja w aucie. Jest zimno.
2: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
3: Weź Ibuprom Zatoki.
4: Ibuprom Zatoki?
3: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
4: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie, takich jak ból głowy, ból i niedrożność zatok obocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań, przeziębienia, grypy lub alergicznego nieżytu nosa. US Farmacja Spółka z o.o.
5: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Po reklamie.
6: Autopromocja.

Forever Summer, Drench Hill, Indiana w Melo. Tak właśnie podkręcamy tempo, a lato niestety wiecznie trwać nie może. No i jesteśmy już w ostatnich dwóch tygodniach wakacji. Trzeba będzie wrócić do szkoły, a to przecież nie są tanie rzeczy. Więc polecam serdecznie szybką kasę od Melo Radia. Codziennie do zgarnięcia w Melo. 200, a nawet 500. Napiszcie, na co wydalibyście ten hajs, na meloradio.pl, jeśli chcecie mieć więcej w portfelu.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: Flo Rida i Cry. I płaczemy razem z nim. Z tęsknoty oczywiście. Mam nadzieję, że Flo do Polski szybko wróci, no bo gość naprawdę potrafi zrobić show. Show zrobimy też w Melo po 12 oczywiście.
1: A już o 12 zagramy
0: Another Talk to You. Ten numer punktualnie w samo południe, bo kiedy inni gadają, to my już gramy.

0: Reklama.
1: W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
2: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
3: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
5: Marian, co ty robisz?
4: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
7: Może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
5: Volkswagen. Marian, a gdzie mogę kupić
4: na mediaexpert.pl?
5: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara, na mediaexpert.pl.
0: O reklamie.
8: It's high noon, czyli 12. My zaczynamy kolejną godzinę naszego niedzielnego spotkania. Mikołaj, siemanko, zapraszam do 15. Another i talk to you, obiecane na dobry początek oczywiście.

Maroon Hofstadt i South Star I Like w Meloradiu. A ja na przykład lubię bardzo pierogi ruskie. I uważam, że to są najlepsze pierogi na świecie. No niestety skandalem jest to, że w zestawieniu najlepszych pierogów świata ruskie wylądowały na miejscu 10. A na topie znalazły się same azjatyckie specjały. No ale zakładam, że jury po prostu nie dostało tych pierogów ze skwarkami. Stąd ta zaniżona ocena. A przynajmniej tak sobie będę to tłumaczyć. Taki zabawny wujek. I teraz też. Uncle Funkle.

Alok, J-Lo, Everything's Fine. No i dalej wszystko będzie w porządeczku, bo jeszcze w tej godzinie serwujemy Wam dalej najlepsze numery, a najlepsze to polskie oczywiście, więc będzie Sibul, a także Gibbs, PZ i For Money. Koniecznie zostańcie z Melo.

0: podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
2: W Media Expert wyprzedaż. Rowery w promocji nawet 50% taniej. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Cross, Romet, Indiana górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
4: O.
3: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: O, a o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak.
5: A jak lemoniadę?
3: No też.
4: To poprosimy.
3: Ale co?
5: Wszystko.
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
2: Mega okazja. A do tego turborabaty na mediaexpert.pl. A już od jutra zapraszamy do wszystkich sklepów Media Expert.
6: Może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
7: Volkswagen.
0: Po reklamie. Meloradio Olsztyn. Słuchaj na 90,5 FM.

To cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do

Dobrze znane nam dźwięki w Meloradiu, Daxos, Barbra Streisand, ale teraz uderzamy w nowe dźwięki, w niepodbite terytoria, w nowy numer. Odrobina Szulca we współpracy z Watermat. Mogliście już słyszeć ten kawałek na antenie Melo, a to taki numer z idealnym przekazem na niedzielę właśnie. Take it slow. Gramy już teraz.

0: Makeba, Mekambe, Mbeppe, Mbeppe. No to jest kawałek z wszechświatów, słuchajcie. I on odprowadza nas do 13, gdzie czekają na nas kolejne bęgery.
1: A już o 13 zagramy
0: Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It. To zagramy punktualnie o 13, bo kiedy inni grają, to my już gramy.

0: Reklama. Mega, Marian, co
1: ty robisz?
2: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
4: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
5: Jeśli twoja skóra tak skrzypi, to znak, że jej bariera ochronna jest naruszona. Potrzebujesz CeraVe, skutecznego i delikatnego oczyszczania stworzonego z dermatologami. Produkty do mycia twarzy CeraVe dokładnie oczyszczają i zawierają trzy kluczowe ceramidy, aby wspierać barierę ochronną skóry już po pierwszym myciu. Zapomnij o uczuciu ściągnięcia i poczuj różnicę. Jeszcze nie oczyszczasz twarzy z CeraVe? Nie czekaj! Teraz cała marka CeraVe do minus 40% podczas dni klubu Drogerii Superfarm.
6: Barbara, łatwa kasa?
1: Marian, zawsze.
6: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
1: Sprytnie.
6: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
0: taniej masz. Po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel marki Lucatto, oferujący produkty do przygotowania w airfryerze.
7: 13 na zegarach, druga połowa dnia już w pełni trwa, a tę godzinę rozpoczniemy oczywiście od Martina Garrixa i Eda Sheerana, Repeated, no gramy to na repeacie, bo to po prostu dobry numer. Mikołaj Siemanko, zapraszam.

Axwell i Bon, Whatever Turns You On. O, pewnie nie czują, kiedy rymują. A w naszym kraju akurat jest dużo osób, które to czują. Przykłady? No, proszę bardzo. Twoje duże oczy jak znaki drogowe. Twoje duże oczy znów mylą mi drogę. No dobra, o wiele lepiej to brzmi jak na winie to smolasty. Zwłaszcza gdy do produkcji siądzie Trips. Duże oczy. Tak podkręcamy tempo już teraz w Meloradio.

0: Alabama 10 to Moonlight i Fordo podkręcają tempo w niedzielę na antenie Meloradia, a przed nami w tej godzinie oczywiście kolejne bangery, jak połączenie dwóch tytanów, Bebe Rexha i David Guetta z numerem Sad Girls, na pewno zagramy jeszcze w tej godzinie.
1: Sponsorem programu był właściciel marki Lucatto, oferujący produkty do przygotowania w airfryerze.

0: szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na naprawę mojego roweru. Zepsuło mi się koło.
2: 200 w tym momencie lecą bardzo do ciebie. Dziękuję. Taka szybka kasa trafia prosto do ciebie.
1: Dzięki.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: zwykły dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Ale upał. Nie do utrzymania, prawda, Marian? Marian. Marian, gdzie ty się schowałeś?
2: W lodówce tej nowej!
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
4: Szóstka w Lotto? Każdy o niej marzy. A teraz możesz pobiec po swoją. 6 września wystartuje bieg Lotto na szóstkę. 6 kilometrów, 6 miast i jeden wspólny cel. Wsparcie leczenia chorób płuc. Na uczestników czekają także niespodzianki od Lotto. Szczegóły w dniu biegu. Wejdź na biegna6.pl i zapisz się. Bieg Lotto na szóstkę w twoim mieście już 6 września. No to 6!
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
0: Największe hity, letnia energia i wyjątkowe gwiazdy. Tego wieczoru nie może was zabraknąć. Lato Z zawita do Ełku. Na scenie Starej Plaży Miejskiej wystąpią Roxy i Agnieszka Chylińska. Start koncertów o godzinie 19, gdzie czekać na was będą liczne atrakcje. Na koncert zapraszają prezydent miasta Ełku Tomasz Andrukiewicz, Ełckie Centrum Kultury oraz Radio Z. Lato Z, 22 sierpnia, Stara Plaża Miejska przy ulicy Parkowej w Ełku.
5: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
0: Po reklamie. Meloradio Olsztyn.

Dimps, Bambi, Wajma, Young, Leosia. Lecę, bo chcę. No, mogła młoda Leokadia polecieć w ten weekend, bo w czwartek świętowała swoje urodziny. I bardzo lubię, że coraz więcej polskich artystów nazywa siebie młodymi, będąc w okolicach trzydziestki. Bo my wciąż jesteśmy młodzi, dobrze? Tylko trochę bardziej zmęczeni może i trochę bardziej plecy nas bolą. Ale Leosie to akurat chyba odnoszenia rap gry na swoich barkach.

0: Hot Stuff, Elize w Melo Radio. I tak podkręcamy tempo i wciąż mamy dużo gorących rzeczy, które zrobią z niedzieli rave, nawet jeśli siedzicie teraz nad rosołkiem.
1: A już o 14 zagramy
0: Sam Feld, Hey Sun. Ten numer punktualnie o 14, bo kiedy inny

0: Trenerzy, jak myślicie, co znajduje się przed wami?
1: To Lego Pikachu!
0: Nie!
2: Ha? Jak to?
0: To Lego Pikachu jedzący kanapkę. Odkryj zestawy Lego Pokémon z interaktywnym systemem Smart Play, który ożywia zabawę. Lego Pokémon. Teraz ty jesteś trenerem.
3: Marian, o czym myślisz?
4: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
3: O mega okazjach w Media Expert.
4: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: O reklamie.
7: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
8: 14 już na zegarach, zaczynamy ostatnią już godzinę naszego spotkania, ale będzie ona wypełniona najlepszymi numerami, takim jak ten Sam Felt, Hey Sun, obiecane na dobry początek. Mikołaj, siemano, jesteśmy razem do 15.

Madonna i Martin Garrix. Bizarre w Meloradium. Połączenie może nie tyle dziwne, co ciekawe i międzypokoleniowe. Kto wie, może Martin Garrix pojedzie nawet do Tajlandii na grudniową edycję Tomorrowland i tam zaprosi Madonnę na scenę. No to by jeszcze bardziej podkręciło to przeżycie. Mają jeszcze zdecydowanie czas, żeby się naradzić. A wracając do tego, co tu i teraz w Meloradiu tempo podkręci, I Found You, to Switch Disco.

0: My Place, Josh Baker i Poppy Bascom. Tak, właśnie podkręcamy tempo w Meloradiu, a jeszcze w tej godzinie Sean Paul i Dua Lipa Nie Będą Kłamać Wysoko, natomiast zabierze nas Toby Romeo. No Lie i Fly High zagramy już niedługo. Koniecznie zostańcie z nami.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
2: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
3: Mała przenośna lodówka turystyczna.
4: Jest to wyna te wszystkie rzeczy. O, w tym momencie lecą. Natalia, do ciebie!
3: Dzięki wielkie!
2: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Kiedy potrzebujesz

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
2: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
1: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
4: Marian, co ty robisz?
3: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.

0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
1: Ach, ta drżąca powieka.
2: I ten nocny skurcze łydek.
1: Biorę magnez i nie czuję efektu.
3: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
4: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days.
5: Teraz masażer Hertz Medical, elektryczna bańka chińska, tylko 82,95. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 92,17. Allegro Days do 17 sierpnia.
6: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay. Paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
7: A o ile?
6: 35 groszy taniej na litrze.
7: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
6: Tak.
8: A jak lemoniadę?
6: No też.
7: To poprosimy.
6: Ale co?
8: Wszystko.
6: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
9: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
10: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
9: Od poniedziałku do środy olej kujawski, litrowa butelka, 5,99 z Kaufland Card Extra, 3 na osobę. A ser Gouda, Kastąd takie dobre w plastrach, kilogramowe opakowanie, 15,99 z Kaufland Card Extra, 2 na osobę. Kaufland.
11: Twoja firma płaci coraz więcej za energię? Obniż koszty z Fundacją Rozwoju Regionu UKTA. Unijna pożyczka OZE i ekopożyczka z premią dla firm. To stałe oprocentowanie 1,5% i możliwość dotacji na spłatę do 24% kapitału. Sfinansuj instalację OZE lub magazyn energii. Wykonaj modernizację energetyczną budynku. Zainwestuj w energooszczędne technologie. Zapraszamy do naszych biur w UKCie i Ostródzie. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
12: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
13: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
14: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
15: Marian, a gdzie mogę kupić
16: Na mediaexpert.pl.
15: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
16: Na mediaexpert.pl.
15: No to jeszcze Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
16: Barbara, na mediaexpert.pl.
17: O reklamie. Autopromocja. Wbijaj na sociale Melo przez cały dzień. Sprawdź nasz content na Insta. Zobacz, co wrzucamy na TikToka. Zasubskrybuj nasz YouTube i koniecznie wyślij głosówkę na naszym WhatsAppie.
18: Drodzy kochani, słuchaj.

Asher. Wokół Ashera w ogóle odbyła się ostatnio w studiu dyskusja. Doszliśmy do wniosku, że to nie jest tak, że Usher ma duże uszy, on ma po prostu małą głowę, więc może powinien rozważyć pseudonim Głower. A co wiele Głower, to nie jedna, dlatego Dub Dogs, Fezo i Zark połączyli siły w tym numerze How Does It Feel? Gramy już teraz w Meloradiu.

0: Please tell Rosie. Tylko co jej powiedzieć? No ale dobra, coś wymyślimy, przekażemy, spokojnie. Za chwilę 15, Piotrek Opoka na moim miejscu za moment. Mikołaj, dziękuję serdecznie za wspólnie spędzony czas. Słyszymy się jutro we Freak Fajcie.
1: A już o 15 zagramy!
0: Fuka i Liwka Enklawa, chcę więcej.
2: Jeśli trwałoby to wiecie, czy miałoby jeszcze jakiś sens?
0: Ten numer oczywiście punktualnie o 15. Wiem.

0: Reklama.
1: Słuchaj, Marian.
2: No?
1: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
2: Aha.
1: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
2: Ta.
1: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
2: No i co, Barbara, i co?
1: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
2: Ta Mariolka to jest naprawdę...
0: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
3: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
4: Skąd ta pianek, kochanie?
3: Znowu bawię się w Rosmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
5: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
6: Volkswagen.
7: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
0: Po reklamie.
8: Siemanko, dokładnie 5 godzin do zachodu słońca od teraz licząc, więc nie zmarnujcie tego czasu. My już postaramy się, by wypełnić waszą przestrzeń świetną muzyką. Chcę więcej. Fukaj, Liwka, Enklawa, tym numerem. Zaczynamy. Opoka, cześć, tu weekendowe Melo.
9: A zajdzie słońce, staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

Robin Schulz, Better Times. Wczoraj grał w ramach Dobrego Melo. Pozdrawiamy fanów, pozdrawiamy tych, którzy dzisiaj odpoczywają nad wodą, a docierają mnie słuchy i zdjęcia, że nad wodą odpoczywacie. Pozdrawiamy ekipkę, która słucha teraz Melo na świętokrzyskiej Ibizie, czyli w Sierpi. Dajcie znać, gdzie nad wodą dzisiaj odpoczywacie, gdzie w ogóle odpoczywacie i czy możecie odpoczywać, bo może ktoś w robocie siedzi. To też ściskamy mocno. Jestem z wami. Czekam na WhatsAppie. Znajdziecie go, jak wbijecie sobie meloradio.pl na waszych smartfonach. Na dole jest opcja wysłania głosówki, albo zdjęcia, albo czego tam chcecie. Rehab, to też nasz ziomek. Rebellion z Michaelem, Patrykiem, Kelly śpiewają. Shaggy też z nimi.

0: To jest numer, który usłyszeliśmy po raz pierwszy my. No ci, co byli na Ibizie, usłyszeli po raz pierwszy podczas ich rezydentury w jednym z tamtejszych klubów. Świeżak z tego roku, singielek od Swedish House Mafia, Lika Lee. Cudowny wokal w numerze Happiness is so sad w Melo.
1: Autopromocja. Wybija

rano obudzi największego śpiocha. Po południu

0: Cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Marian, co ty robisz?
2: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
4: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
5: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
6: Nowy wymiar korzyści w klubie Superfarm. Kup minimum 2 produkty za co najmniej 149 zł, a twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje do 19 sierpnia, tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
7: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji Paliw Mol i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją Mol Move. Szczegóły na molmove.pl.
8: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
9: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
10: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz wielofunkcyjny plecak miejski na laptopa Rowicki tylko 45 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99,99. Allegro Days do 17 sierpnia.
11: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnerów.

0: Więcej na freszaki.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay. Paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: A o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak!
3: A jak lemoniadę?
1: No też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko!
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
4: Mega okazja. A do tego turborabaty na mediaexpert.pl. A już od jutra zapraszamy do wszystkich sklepów MediaExpert.
5: Największe hity, letnia energia i wyjątkowe gwiazdy. Tego wieczoru nie może Was zabraknąć. Lato Z zawita do Ełku. Na scenie Starej Plaży Miejskiej wystąpią Roxy i Agnieszka Chylińska. Start koncertów o godzinie 19, gdzie czekać na Was będą liczne atrakcje. Na koncert zapraszają prezydent miasta Ełku Tomasz Andrukiewicz, Ełckie Centrum Kultury oraz Radio Z. Lato Z, 22 sierpnia, Stara Plaża Miejska przy ulicy Parkowej w Ełku.
6: Po reklamie. Autopromocja.
7: Słońce, ciepłe morze i gofry wcale nie są Wam potrzebne, żeby wakacje były super. Ale najlepszej muzy i mega energii już od rana nie może zabraknąć. Codziennie od poniedziałku do piątku w Melo Radio podkręcamy tempo już od 6:30. Nie prześpij lata. Waldek Darłak, zapraszam. A i obiecuję, ogarnę Wam leżaki.
6: Autopromocja. Meloradio Olsztyn. Słuchaj na 90,5 FM.

o północy. Wersow w Melo Radio, takie numery tylko u nas. A to dobry numer jest tak swoją drogą. Jeśli macie ochotę wesprzeć te, które robią wam największą robotę i sprawiają największą frajdę, to wbijcie na playermeloradio.pl, bo tam jest 30 Melo Radio. Wakacje, nie wakacje, ale my cały czas gramy i czekamy na wasze głosy i oni też na nie czekają. Sprawdźcie sobie, kto na topie. Na pewno On Tonight, Silva Bampa przed wami teraz. To też jest dobry numer. Może ten, może warto zagłosować.

0: You Can't Stop the Beat. Nikt tego nie potrafi. My jak się rozpędzimy, to nie zatrzymujemy się, nawet kiedy kończy się weekend. Wally Lopez i Jamie Scott przed momentem w Melo, a my już gotowi z kolejną porcją muzy na to niedzielne popołudnie. Gdzie jesteście? Meldujcie się na WhatsAppie, po 16 zaglądam do niego.
1: Już o 16 zagramy
0: Rumors i Thomas Gray.

0: To promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na naprawę mojego rumeru. Zepsuło mi się koło.
2: Dwie stówy w tym momencie lecą bardzo do ciebie. Dziękuję. Taka szybka kasa trafia prosto do ciebie.
1: Dzięki.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet pięć stów. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Melo to zastrzyk pozytywnej energii.

0: Sprawdzamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
2: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
1: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
4: Marian, co ty robisz?
3: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
6: Polska pokochała Cherry Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Cherry. Zapraszamy do salonu Cherry z Dunek. Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.
5: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
0: Po reklamie.

I Like Marlon Hofstadt. Do końca wakacji jeszcze 2 tygodnie, czyli można powiedzieć, że 1/4 wakacji jeszcze przed nami. No i teraz pojawia się pytanie, to dużo czy mało? Czekam na wasze odczucia. Wysyłajcie głosówki albo wiadomości na WhatsAppa. One Day Martin Jensen już za chwilkę, a potem The Bausa z wiralowym Magnetic pojawią się u nas. Wspierajcie te wasze ulubione numery player meloradio.pl. Tam 30 Meloradio, a na antenie w każdy piątek o 18:00.

0: Jak ktoś był już na występie Armina Van Burena i mówi, a po co kolejny raz, to dla niej warto, naprawdę. Sasha razem z nim w numerze Everlasting. Ich performance na Tomorrowland naprawdę zrobił wielkie wow. To było coś niesamowitego. No i takich niesamowitych chwil to jeszcze przed nimi sporo.
1: Meloradio Olsztyn. Słuchaj na 95 FM. Autopromocja. Nadszedł sierpień. Ale nie dla słuchaczy Meloradia! Nieważne, czy lato spędzacie w pracy, czy na wakacyjnych eskapadach, Freak Fight w Meloradiu zawsze jedzie z wami. Podkręcamy tempo i dbamy, żeby z waszych twarzy nawet na sekundę nie zniknęło XD. Freak Fight w Meloradiu. Codziennie od 14 do 18. Mikołaj Kujawiński, zapraszam. Melo to zastrzyk pozytywnej energii.

0: Reklama.
1: Marian, o czym myślisz?
2: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
1: O mega okazjach w Media Expert.
2: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
0: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
4: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
5: Szóstka w Lotto? Każdy o niej marzy. A teraz możesz pobiec po swoją. 6 września wystartuje bieg Lotto na szóstkę. 6 kilometrów, 6 miast i jeden wspólny cel. Wsparcie leczenia chorób płuc. Na uczestników czekają także niespodzianki od Lotto. Szczegóły w dniu biegu. Wejdź na biegna6.pl i zapisz się. Bieg Lotto na szóstkę w twoim mieście już 6 września. No to 6!
6: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.

0: za 1 grosz.
1: Albo wymień 750 punktów Kaufland Card Extra na breloks z freszakiem za 1 grosz.
2: Więcej na freszaki.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście jeździsz tanio i cicho. W trasie masz pełną swobodę. Bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj. Sprawdź w salonach Chery. Zapraszamy do salonu Chery z Dunek. Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.
4: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci Twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
5: Twoja firma płaci coraz więcej za energię? Obniż koszty z Fundacją Rozwoju Regionu UKTA. Unijna pożyczka OZE i ekopożyczka z premią dla firm. To stałe oprocentowanie 1,5% i możliwość dotacji na spłatę do 24% kapitału. Sfinansuj instalację OZE lub magazyn energii. Wykonaj modernizację energetyczną budynku. Zainwestuj w energooszczędne technologie. Zapraszamy do naszych biur w UKCie i Ostródzie. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
6: Upał. Klimatyzacja w aucie. Jest zimno.
7: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
8: Weź Ibuprom Zatoki.
9: Ibuprom Zatoki?
8: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
9: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie, takich jak ból głowy, ból i niedrożności zatok obocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań, przeziębienia, grypy lub alergicznego nieżytu nosa. US Farmacja Spółka z o.o.
10: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze.

0: reklamie. Autopromocja.
1: Słońce, ciepłe morze i gofry wcale nie są wam potrzebne, żeby wakacje były super, ale najlepszej muzy i mega energii już od rana nie może zabraknąć. Codziennie od poniedziałku do piątku w Melo Radio podkręcamy tempo już od 6:30. Nie prześpij lata. Waldek Darłak, zapraszam. A i obiecuję, ogarnę wam leżaki.

nowy rok szkolny za 2 tygodnie. Ciekawe, czy ktoś nowy pojawi się w klasie. Obca bryska w Melo Radiu. A Ania napisała, nieważne czy dużo, czy mało tych wakacji nam zostało. Ważne, żeby je dobrze wykorzystać. No i napisała, że na 110% je wykorzystała. A wy jak tam po wakacjach? Wróć, jak tam w wakacje? No ale już powoli zaczynamy zastanawiać się, co dalej, szykować się do nowego roku szkolnego. My już powoli szykujemy dla was ramówkę wrześniową. Ale na szczegóły przyjdzie jeszcze pora. Let me be the second voice przed wami. When you move like that on me, let me be, don't stop.

0: Easy on my heart, Gabry Ponte. Dobrze tego się słucha w niedzielne popołudnie. Pozdrawiamy tych, którzy dzisiaj odpoczywają nad wodą. Trochę zdjęć dostałem. No ciężko tak opisywać, bo wszędzie te zalewy wyglądają podobnie. Plaża, woda i dużo ludzi nad brzegiem. No tak to jest, jak na termometrach ponad 30.
1: A już o 17 zagramy
0: Fire Shimza.

0: słońce, ciepłe morze i gofry wcale nie są wam potrzebne, żeby wakacje były super. Ale najlepszej muzy i mega energii już od rana nie może zabraknąć. Codziennie od poniedziałku do piątku w Melo Radio podkręcamy tempo już od 6:30. Nie prześpij lata. Waldek Darłak, zapraszam. A i obiecuję, ogarnę wam leżaki.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
3: Marian, co ty robisz?
2: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1699 zł. Teraz za jedne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
5: Może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
3: Volkswagen. Marian, a gdzie mogę kupić
2: na mediaexpert.pl?
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
1: O reklamie.
6: Sponsorem programu jest właściciel marki Lucatto, oferujący produkty do przygotowania w airfryerze.
7: Elo tu Melo, inni gadają, a my wam gramy Shimze. Coś od niego. Fire, fire. Jeśli podoba się ten numer, wspierajcie w notowaniu 30 Melo Radia.

karnawał w środku lata. Dlaczego nie? Gibbs, PZD for Money z takim właśnie tytułem w Melo Radio, weekendowym Melo. Dzisiaj podobno dzień rollercoasterów. Na świecie jest 6 tysięcy kolejek górskich, najwięcej w Chinach, około 2 tysięcy sztuk. Na drugim miejscu Stany Zjednoczone, w Polsce 88 czynnych rollercoasterów. No i Polska zajmuje 15 miejsce w tej niezwykłej tabeli. Lubicie czy nie lubicie? Dajcie znać, czekam przy WhatsAppie, a teraz Pepas i Farruko w Melo Radio. Niech zrobi się głośno.

0: No takie numery pokazują, że solo radzą sobie wspaniale członkowie Swedish House Mafia. Ale oczywiście Swedish House Mafia to jest taki muzyczny cymesik. Bardzo cieszymy się, że do siebie wrócili po kilku latach przerwy i że znów koncertują razem. Axwell ze Swedish House Mafia z wokalem Bona w numerze Whatever Turns You On.
1: Sponsorem programu był właściciel marki Lucatto, oferujący produkty do przygotowania w airfryerze.

0: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
2: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
1: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
4: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
5: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
6: Bo w Media Expert taniej ma.
7: Media Expert. Wyprzedaż. Rowery w promocji nawet 50% taniej. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Cross, Romet, Indiana górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Polska pokochała Chery's Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście jeździsz tanio i cicho. W trasie masz pełną swobodę, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj, sprawdź w salonach Chery. Zapraszamy do salonu Chery's Dunek, Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.
9: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Daszuta, Olsztyn, Aleja Sikorskiego 19/3.
10: Mega okazje, a do tego turborabaty na mediaexpert.pl. A już od jutra zapraszamy do wszystkich sklepów Media Expert.
11: Może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
12: Volkswagen.
13: Po reklamie. Meloradio Olsztyn. Słuchaj na 95 FM.

Lord Lee Feather i Alex Iono w Melo Radio. No i znowu pobili kolejny rekord. Chińczycy rozpędzili pociąg do 800 km na godzinę. Uwaga, w 5 sekund. I to nie jest żart, na torze testowym długości kilometra zrobili to ponownie, bijąc swój własny rekord sprzed kilku miesięcy. To tak jakby z Warszawy do Wiednia polecieć sobie w godzinkę. Tfu! Pojechać, bo już nie trzeba będzie latać. Albo na przykład z Paryża do Marsylii. Można by w godzinkę sobie przejechać takim pociągiem. Wsiedlibyście? Dokąd byście chcieli pojechać? Dajcie znać, czekam przy WhatsAppie, to już Lumix.

0: Mauro Picotto, włoski DJ, który zaczynał dawno, dawno temu za górami, za lasami, z numerem Komodo w Meloradiu. A kto pamięta jego singiel Iguana, Ręka w górę, bo to właśnie ten numer dał mu światową sławę. Sławnych DJ-ów to my mamy jeszcze dużo w naszej playce.
1: A już o 18:00 zagramy.
0: Wśród nich Illenium, Don't Want Your Love.

0: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
1: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
2: Sprytnie.
1: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
3: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
1: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
2: Marian, co ty robisz?
1: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższy cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
5: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Daszuta Olsztyn, Aleja Sikorskiego 19/3.
6: Upał. Klimatyzacja w aucie. Zimno.
7: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
8: Weź Ibuprom Zatoki.
9: Ibuprom Zatoki?
8: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
9: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub...
10: Wymarzony samochód już na Ciebie czeka. Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
11: Volkswagen.
12: Po reklamie. Meloradio Olsztyn na 95 FM.
13: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
14: Siemano, tu weekendowe Melo. Illenium na początek z numerem Don't Want Your Love, a za chwilę zrobimy wam prawdziwe ram-pam-pam tam, gdzie jesteście, bo minęli poleci w waszą stronę.

0: Zapamiętajcie sobie dobrze ten tytuł. Everything's Fine, A-Lock i Jennifer Lopez. Ten tytuł się przyda jutro, kiedy z tego pięknego, słonecznego lata zrobi nam się, no właśnie, już taka wczesna jesień. Może przesadzam trochę, ale ma padać, będzie pochmurno, będzie chłodniej, więc taka właśnie pogoda czeka nas od jutra, od nowego tygodnia. No ale my będziemy was grzali naszymi numerami, takimi jak Everything's Fine. Proszę się nie denerwować. Pogoda, jaka jest, każdy widzi, nie mamy na nią wpływu, ale możemy zadbać o całą resztę naszego samopoczucia.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
2: Meloradio Olsztyn. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
3: Na pierścionek zaręczynowy.
4: Kasa leci już do ciebie, możesz biec po pieniądze na pierścionek zaręczynowy. Pamiętaj, że diament musi być duży.
3: Dziękuję bardzo.
2: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Halo Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
2: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
1: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
4: Marian, co ty robisz?
3: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
6: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
7: Nowy wymiar korzyści w klubie Superfarm. Kup minimum 2 produkty za co najmniej 149 zł, a Twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje do 19 sierpnia, tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
8: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
9: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
10: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
11: A może Twój wymarzony samochód już na Ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
12: Volkswagen.
13: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która Ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
14: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Daszuta, Olsztyn, Aleja Sikorskiego 19/3.
15: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
16: Największe hity, letnia energia i wyjątkowe gwiazdy. Tego wieczoru nie może Was zabraknąć. Lato Z zawita do Ełku. Na scenie Starej Plaży Miejskiej wystąpią Roxy i Agnieszka Chylińska. Start koncertów o godzinie 19, gdzie czekać na Was będą liczne atrakcje. Na koncert zapraszają prezydent miasta Ełku Tomasz Andrukiewicz, Ełckie Centrum Kultury oraz Radio Z. Lato Z, 22 sierpnia, Stara Plaża Miejska przy ulicy Parkowej w Ełku.
0: Po reklamie. Autopromocja.
17: Słońce, ciepłe morze i gofry wcale nie są Wam potrzebne, żeby wakacje były super, ale najlepszej muzy i mega energii już od rana nie może zabraknąć. Codziennie od poniedziałku do piątku w Melo Radio podkręcamy tempo już od 6:30. Nie prześpij lata. Waldek Darłak, zapraszam. A i obiecuję, ogarnę Wam leżaki.

Numer zatytułowany jest React. Zagraliśmy go wam w weekendowym Melo Switch Disco. Ten duet odpowiada za ten genialny hicior z samplem oczywiście utworu Children Roberta Milesa. Tak, to są prawdziwe muzyczne skarby, a jeśli w portfelu czy na koncie tych skarbów brakuje, jak chcecie trochę PLN-ów, no to wbijcie na meloradio.pl, bo tam szybka kasa. Jutro ruszamy z kolejną rundą i pytamy, jaki macie pomysł na wydanie szybkiej kasy od Meloradia. Wy piszecie, my wysyłamy hajs. Meloradio.pl, proszę wbić, a to już Thomas Gray i Heaven.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: Alchemist Project i Tell Me w Meloradiu, polski duet producentów, którzy no, na scenie to zaczynali dawno, dawno temu, jeszcze w tych ukochanych, magicznych, historycznych i legendarnych latach 90. Tell Me, jeden z ich najgorętszych numerów, gorących numerów, ciąg dalszy za chwilę.
1: Już o 19:00 zagramy
0: Just the Way You Are, Milky i David Guetta. Czyli krótko mówiąc, tyryry, już za moment, Melo.

0: Select.
1: Reklama. Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
2: Marian, co ty robisz?
1: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
4: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
5: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
6: Volkswagen. Jeśli twoja skóra tak skrzypi, to znak, że jej bariera ochronna jest naruszona. Potrzebujesz CeraVe, skutecznego i delikatnego oczyszczania stworzonego z dermatologami. Produkty do mycia twarzy CeraVe dokładnie oczyszczają i zawierają trzy kluczowe ceramidy, aby wspierać barierę ochronną skóry już po pierwszym myciu. Zapomnij o uczuciu ściągnięcia i poczuj różnicę. Jeszcze nie oczyszczasz twarzy z CeraVe? Nie czekaj! Teraz cała marka CeraVe do minus 40% podczas dni klubu Drogerii Superfarm.
7: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
8: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
9: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
10: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starrey EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Daszuta, Olsztyn, Aleja Sikorskiego 19/3.
11: Mega okazje, a do tego turborabaty na mediaexpert.pl. A już od jutra zapraszamy do wszystkich sklepów Media Expert.
1: Po reklamie.

0: Olsztyn. Słuchaj na 95 FM.
1: Dobry wieczór, cześć, siemanko, tu weekendowe Melo, cały czas weekendowe, z naciskiem na weekendowe, weekend trwa, a my gramy Just The Way You Are, Milki, David Guetta i wakacje też trwają. Pogoda trochę będzie się zmieniała, ale my na to, ty. Opoka, siema.

Madonna, podobno cudowna kobieta, pełna spokoju, tak jakby zdawała sobie sprawę, że wszyscy na nią i tak przecież poczekają. Bizarre, to jest numer nagrany z Martinem Garrixem. Jak pięknie się tego słucha, jak wspaniale jego bity brzmią do jej wokalu. Madonna to oczywiście królowa popu sprzed lat, która po paru dekadach swojej działalności zaczęła ustępować nieco tronu tej dziewczynie, która również zdobyła świat i serca fanów na wszystkich kontynentach. Only Girl, zatytułowany jest numer, który wam zagramy. In the World i Rihanna. Róbcie głośniej. Tu Melo, tu weekendowe Melo. Inni gadają, a my gramy.

Moving to the Sun, Urzel w Melo Radio. Dobrze posłuchać go, gdy słońce zachodzi, gdy zmienia się pogoda. Houdini, za chwilę Czary Mary na antenie. Dua Lipa przejmuje stery.

0: Reklama. Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
1: Marian, co ty robisz?
2: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
4: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
2: Barbara, łatwa kasa?
1: Marian, zawsze.
2: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
1: Sprytnie.
2: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
5: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Daszuta, Olsztyn, Aleja Sikorskiego 19/3.
0: Po reklamie.

Legendarni, niepodrabialni, niepowtarzalni Safri Duo. Duet możecie śledzić w social mediach. Wrzucają tam bardzo ciekawe filmiki, pokazują jak grają, wrzucają ciekawe sample ze znanych numerów. Sprawdźcie to sami. Play to Life nazywa się ten numer, albo The Bongo Song, bo pod takim tytułem również możecie ten numer znaleźć. Na przykład w streamingach, gdybyście chcieli sobie go powtórzyć. A teraz powtórzymy numer Take It Slow. Lubimy po niego sięgać, bo robimy Robina Schulza, który jest naszym DJ-em w naszym line-upie Dobrego Melo. Jak lubicie, to przypomnę tylko, że w soboty pojawia się w ramach Dobrego Mela na

czekać. Tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zwlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra.

To ja tak w negatywie do tytułu Bet życzę wam dobrego wieczoru, pięknego tygodnia, niech świeci dla was słońce, nawet jak będzie padać. Don Diablo zamyka nasze dzisiejsze spotkanie, a ja zachęcam do tego, żebyście zostali z nami, bo o godzinie 20 punktualnie Tame Impala w Melo.

0: promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na drabinkę do basenu.
2: Masz basen, a nie masz drabinki?
3: Musi być drabinka. Możesz już wybierać się do bankomatu i wyciągać z niego za chwilę szybką kasę od Meloradia.
1: Dziękuję bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradiu. Rano obudzi największego śpiocha.

0: pali najlepszą imprezę. Melo Radio. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama. Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
1: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
2: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
1: No kto, no wiadomo.
2: Ci panowie z Media Expert.
3: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starlay EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Daszuta, Olsztyn, Aleja Sikorskiego 19/3.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: na mediaexpert.pl?
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
5: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście jeździsz tanio i cicho. W trasie masz pełną swobodę. Bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj. Sprawdź w salonach Chery. Zapraszamy do salonu Chery z Dunek. Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.
0: Po reklamie. Melo Radio Olsztyn na 95 FM.

0: meloradio.pl, no i wspierajcie swoich faworytów.
1: 30 Meloradia.
0: Olek Pych, zapraszam.
1: Rano obudzi największego śpiocha.

Midnight Good Morning zmieniły. Budzi mnie szum wysokich fal, ludzie i tłuma, ja wychodzę sam. Tu nie ma nikogo, kto zna mnie, cienie tu chodzą po ścianie. To cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Meloradio Olsztyn. Słuchaj na 90.5 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Mam namiot dwuosobowy na wyprawę w austriackie Alpy.
2: Możesz za chwilę wybierać się do bankomatu i wyciągać z niego szybką kasę od Meloradia.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio.

0: Meloradio Olsztyn.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić toast na koniec.

0: Radio Olsztyn. Słuchaj na 90.5 FM. Autopromocja.
1: Słońce, ciepłe morze i gofry wcale nie są wam potrzebne, żeby wakacje były super, ale najlepszej muzy i mega energii już od rana nie może zabraknąć. Codziennie od poniedziałku do piątku w Melo Radio podkręcamy tempo już od 6:30. Nie prześpij lata. Waldek Darłak, zapraszam. A, i obiecuję, ogarnę wam leżaki.

0: to promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na pierścionek zaręczynowy.
2: Kasa leci już do ciebie, możesz biec po pieniądze na pierścionek zaręczynowy. Pamiętaj, że diament musi być duży.
1: Dziękuję bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha. Po południu

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To